czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: Przed mikrofonem Krystian Lis. Witamy nowy miesiąc, 1 października. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, a także Międzynarodowy Dzień Kawy. No tych okazji do świętowania mnóstwo. Świętować też będzie na pewno Danuta i Teresa, bo dzisiaj obchodzą imieniny. A jeżeli chodzi o pogodę, to mało październikowa, skoro dzisiaj nawet do 20 stopni mają pokazać krakowskie termometry, ale poranek chłodny. W tej chwili około 6. Padać nie będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
4: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
3: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
5: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
3: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Kraków News.
2: Krystian Lis, 365 zł za cały rok jeżdżenia komunikacją miejską. Tyle od listopada ma kosztować nowy bilet dla studentów w Krakowie. O planowanych zmianach poinformowała kandydatka na prezydenta miasta Monika Piątkowska. Decyzję w tej sprawie ma jeszcze zatwierdzić Rada Miasta. Jeśli tak się stanie, nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 listopada. Roczny bilet oznaczałby więc koszt dokładnie 1 złotówka dziennie. Od dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oficjalnie rozpoczyna sezon grzewczy w Krakowie. Kaloryfery w waszych mieszkaniach zaczną grzać, gdy tylko wniosek złoży zarządca budynku.
0: Jankes,
6: Kama,
7: Kama
6: i Wiktor.
7: Wiktor.
0: W Radiu SK.
8: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
9: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na SK-owym Messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
8: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
9: Aha.
8: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
9: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by ciężarem będzie.
8: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Ring Ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym. Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu. Także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To prawda.
0: Kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy. Na żądanie. Halo, kto jeszcze jest?
4: Hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czyli przez ten twój tok myślenia chciałabyś kiedyś zostać konwojentką.
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia bankomaty i wozi hajsy?
0: Wozi kasę, tak, dzień dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się. No bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.

0: Ja nie odzywam?
1: Nie, nie, no, trzeba się odzywać, trzeba.
2: Co?
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Oj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: Bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: I coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: Poranne blasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: tutaj Eska, 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałaś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz, jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowiedziemy.
2: Janke, Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
0: Dowiedziemy ten temat w newsach, będzie o liście żelaznym, Kama, posłuchaj uważnie.

0: Reklama.
1: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo. A my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
2: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
3: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36

0: miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Dziś centrum Krakowa na chwilę zwolni, a to dlatego, że ulicami miasta przejdą profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To z okazji inauguracji nowego roku akademickiego. Orszak wyruszy około 10 z Kolegium Majus i przejdzie do Auditorium Maximum przy Krupniczej. Czasowe ograniczenia w ruchu pojawią się m.in. na Piłsudskiego, Straszewskiego i Krupniczej właśnie. Na termometrach w Krakowie dzisiaj do 20 stopni nie będzie padać. Jutro ma już być cieplej, do 22 i taka temperatura przez cały weekend.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7.00. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
14: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
13: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
15: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
13: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
15: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: Jankes,
18: Kama i Wiktor
19: w Radiu SK.
3: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
20: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
21: Pan ma na imię Amant.
3: Amant.
22: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
3: Potrzebuję.

0: Chyba klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz.
1: Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, mecz o wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
11: I po reklamie.

0: Tutaj SK, tutaj szósta 47, to już. Happy
1: birthday to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę. Halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki, dobrze. Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Oliwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... No, na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak przez dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę,
0: ci życzymy,
3: że to się najbardziej przyda teraz.
0: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Come on.

0: KKKK, 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo okej, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A, nie śpią, B, pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest spory pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, Jeska. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecia węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
2: Serdecznie Was witam. Mamy czwartek, 1 października. Przed mikrofonem Christian Lis. Dzisiaj sporo okazji do świętowania, bo i Międzynarodowy Dzień Muzyki, i Międzynarodowy Dzień Kawy, a także Dzień Wegetarianizmu, a imieniny obchodzą Danuta i Teresa. No i oczywiście studenci w większości miejsc zaczynają nowy rok akademicki. Oby był udany. Na termometrach dzisiaj w Krakowie do 20 stopni. Będzie słonecznie. Deszczu w prognozach nie widać.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: Jest 7, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
24: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
23: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
25: SK Kraków News.
2: Christian Lis. Profesorowie UJ-u znów przejdą ulicami Krakowa. O 10.15 z Kolegium Majus wyruszy tradycyjny orszak w kolorowych togach. Akademicki pochód przejdzie przez ulicę Świętej Anny i Piłsudskiego do Auditorium Maximum. Nowa szata Krakowa na święta. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi motyw nawiązujący do gotyku i wystroju Bazyliki Mariackiej.
26: Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty.
2: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
27: Jankes.
28: Kama.
27: Kama i Wiktor.
28: Jankes. Kama i Wiktor.
27: Radio SK.
0: Dwie minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
29: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
1: No, to jest facet, który jest mur beton. Ciekawe, wiesz, czy tym się łatwo skręca.
0: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha, aha. Wszystkie gruchy są tam. No.
1: Wszystkie gruchy jego?
0: Tak.
1: Wow!

0: pseudonim Raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, to Radio SK, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj
3: siemanko,
0: pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam.
1: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankes zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywana. O tak, tutaj z takimi przerwami.
4: Narysuję.
1: Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy? Zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości! Całe szczęśliwki słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej!
1: Czwarte.
0: Widziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. Ojejku. Hipochondryk to jest no, osoba... No,
0: chyba
2: no,
0: powoli przekwitasz kolego, że to by tak ciepło, zimno. Zaliczamy
3: znowu? Nie zaliczamy.
0: Trzymaj nie możemy, się, kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciąka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć! Halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, siódme pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza kebaba. Z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest!
6: Mamy! Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow! Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie wyspana Lady Gaga na antenie Radia SK. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchaj, strzelał, naprawdę było... Mój synek ma 2 latka, nie spełno. To było U2, w sensie U2. A U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: Też no właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21.

0: Reklama.
1: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
1: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
3: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w super cenie za jedyne 19,99.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
8: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-Kraków.pl.
9: Kia. Movement that is

0: Myers.
1: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
2: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modlnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Przed mikrofonem Krystian Lis. Czytam właśnie w internecie, że szyny tramwajowe już dotarły na remontowane skrzyżowanie przy Bagateli i są tam układane na betonowej podbudowie torowiska. Będzie też pora na pracę spawacze. Od poniedziałku, 5 października, tramwaje znów mają kursować dookoła pierwszej obwodnicy. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni w Krakowie. Sporo pogodnego nieba. Może chwilami się chmurzyć, ale padać nie powinno. W kolejnych dniach trochę cieplej.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
9: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
8: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
10: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
8: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
12: Jankes,
13: Jankes,
12: Kama,
13: Kama
14: i Wiktor.
12: Wiktor,
13: Radio SK.
15: 6.31 była godzinę temu.
16: No właśnie, jakiś taki niepewny byłeś.
15: Tak, spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. 6.31 za nami, teraz 7.31, proszę
17: dobry.
15: Państwa.
17: Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
16: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
15: Kama, gdyby się dodzwoniła i mogłaby być wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
16: Jak to jaki? Pierwszy.

0: Post Malone. No wkrótce będziemy postować.
1: Pościć.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz?
3: Yeah.
2: Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? Czy ta łatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy?
5: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot! Ściśle tajny!
5: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
12: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
13: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
14: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
16: I po reklamie.

0: minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nosa się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: No, to wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem
5: w telefonie. Kłaniam się, mimały Bożena, po tej stronie telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej, będzie chodziła na pływanie.
5: Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka została się wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK w czwartek za kwadrans piątek. Dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bardziej się zbliża. Teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
25: Przed mikrofonem Krystian Lis. Urzędnicy testują elektroniczny system kontroli opłat w obszarze płatnego parkowania. W sektorach B5 oraz A13 pojawia się samochód wyposażony w City Scanner, który automatycznie skanuje zaparkowane pojazdy i weryfikuje, czy za postój uiszczono opłatę. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni. Chwilami może się chmurzyć, ale deszczu w prognozach nie widać. W kolejnych dniach ma być cieplej, jutro do 22, a w sobotę do 23.
24: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
23: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
1: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
0: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
11: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
0: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
12: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
0: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
20: SK Kraków News.
25: Krystian Lis. 5 nowych karetek trafiło do krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nowoczesne ambulanse kosztowały ponad 2 miliony złotych. Dwa pojazdy zostają w Krakowie, a pozostałe zasilą stacje w Wieliczce, Węgrzcach i Nowej Wsi Szlacheckiej. Skoki z klifów i nocny wandalizm na Zakrzówku. Po kolejnych niebezpiecznych incydentach urzędnicy zapowiadają rozbudowę monitoringu. O cenę bezpieczeństwa w tym miejscu zapytaliśmy mieszkańców.
22: Tutaj spokojnie można spacerować.
26: Bywały takie sytuacje, że ktoś na przykład skakiwał do wody, czy ktoś pił alkohol. Kamery by się przydały.
25: Przypomnę, na Zakrzówku działają już automatyczne defibrylatory.
27: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy. Będzie tysiak do
28: Ależ
27: wzięcia.
28: To jest cudowne.
27: No,
28: dajcie znać, w jaki sposób musicie odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy. Wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
27: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: SK Kraków. Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: No, wszędzie korki w Niemczech.
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak, niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie biało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie biało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: No, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha, chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć?
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się resetować.
0: Vivaldiego, naprawdę?
4: Tak.
0: Super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią, wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną.
0: To musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny. Marszal.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

0: ми.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj SK24, 4 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć.
1: To która jest?
0: 8.25 już teraz. Konrad, powodzenia.
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: Reklama. Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami

0: www.neo.pl.
1: Przed mikrofonem Krystian Lis. Nie mamy co narzekać na pogodę. W tej chwili krakowskie termometry pokazują około 9-10 stopni, ale temperatura szybko będzie rosnąć. Dzisiaj po południu przekroczymy 20. Biometr powinien korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr powieje słabo. Jutro już ma być cieplej, bo na termometrach nawet do 23, podobnie zresztą w sobotę i do końca tego tygodnia nie widać w Krakowie żadnych opadów.
0: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
2: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi im 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki. To na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Radio SK.
5: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
6: Co to za oburzenie?
5: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no.
7: To jak... trzeba książki czytać, no.
5: Proszę pani.
7: I zarażać ludzi tym. Okay. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: Dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że pani Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym,
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: też? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okay.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka zgubił zęby. Prawda?
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. No nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na które można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
10: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Jak ten twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram. Ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to była w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: to była praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej czekać.

0: przyszedł już Łukasz. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: Słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ja ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No o, mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje.
1: Polecam.
0: Dzięki za dziś.
1: Się.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
14: W tym domu nigdy nie zwalnia.
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
22: Przed mikrofonem Krystian Lis i pora teraz na garść newsów pogodowych. Do 20 stopni dzisiaj mają pokazać krakowskie termometry. Wiatr powieje słabo, deszczu w prognozach nie widać. Ciśnienie jest na wysokim poziomie. Jutro ma być cieplej, do 22 stopni, w sobotę nawet do 23. Ale uwaga na chłodne noce. Na przykład tej nocy z czwartku na piątek temperatura spadnie miejscami zaledwie do 5 stopni. Zostańcie koniecznie z nami.
21: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
4: Dochodzi dziewiąta, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
5: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
4: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
17: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
20: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
17: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
4: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Djokovic wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżysza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
23: SK Kraków News.
22: Christian Lis. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpoczyna dziś naukę na UJ-cie. To o prawie 1000 więcej niż rok temu. Najpopularniejsze okazało się prawo.
24: W tym roku prawie 2600 zgłoszeń. Pielęgniarstwo to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia ponad 2000 zgłoszeń.
22: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Władze uczelni zapowiadają spore inwestycje. Budowa 2 nowych akademików na Ruczaju, rozbudowa kampusu medycznego i dofinansowanie do studenckich posiłków. W Krakowie ruszyły całodobowe pomiary hałasu i ruchu montowane na drogach. Kamery służą wyłącznie do liczenia pojazdów.
25: Minuta po godzinie 9:00, no to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych. I spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone. Paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Sembuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczyk obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować, czas docenić.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
11: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki? Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów. Bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo. A my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Od 5 października, czyli od poniedziałku, tramwaje i autobusy wracają na pierwszą obwodnicę. Zakończą się remonty na Basztowej, Dunajewskiego, Podwalu oraz Grzegórzeckiej. Prace będą kontynuowane na Karmelickiej i Starowiślnej, a jeszcze w tym miesiącu drobne utrudnienia czekają nas na ulicy Świętej Gertrudy. Dzisiaj do 20 stopni na krakowskich termometrach, sporo słońca, nawet jeśli chwilami będą je przykrywać chmury, to deszczu z nich nie będzie. Dobrego dnia.
15: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70C8 dachował rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
16: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
15: O czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
13: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
17: Widocznym, jasne, że tak.
13: Zdecydowanie.
17: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
18: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
15: Przyda się?
18: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
15: A dopytywał uczniów reporterski Rafał Różycki.
9: SK Kraków. Sport.
14: Krystian Lis. W tę niedzielę hokejowa Krakowia podejmie u siebie drużynę z Sanoku. Mecz przy Siedleckiego rusza o 17, a my mamy dla Was bilety. Napiszcie na krakowmałpa.sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego to właśnie Wy powinniście je dostać. Przypominam maila krakowmałpa.sk.pl. Bilety na hokej czekają. Piszcie już teraz. A teraz świetna wiadomość dla kibiców siatkówki. Turniej finałowy Pucharu Polski w styczniu ponownie odbędzie się w Tauron Arenie. To będzie już piąty raz z rzędu, gdy najlepsze zespoły w kraju powalczą o trofeum pod Wawelem.
10: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cymbs, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SK świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych

0: Czą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
7: I po reklamie.

0: Mrozu, tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Modlińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udział grałeś w niej? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza. Funkcjonalne układy mieszkań. W standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
13: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
14: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
17: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
16: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
18: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
19: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Radiu SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Sanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Sanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory.

0: Energia.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Taką pogodę to ja mogę wam zapowiadać właściwie przez cały rok najchętniej. 20 stopni, czyli optymalna temperatura dziś po południu w Krakowie. Wiatr powieje słabo, słońce będzie dopicywać. Nawet jeżeli chwilami przykryją je chmury, to padać na pewno nie będzie. Jutro zrobi się cieplej, do 22 stopni, w sobotę do 23, w niedzielę do 22. I jeszcze przez najbliższy tydzień opadów w Krakowie nie widać.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
8: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
9: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
8: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
10: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
8: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
11: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
8: Na filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
0: SK Kraków. Na czasie.
7: Christian Lis, Apache, wojskowe drony, roboty humanoidalne i wyścigi. Tak zapowiada się Małopolski Festiwal Dronów, który już w sobotę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Będą też symulatory, nauka pilotażu dronów i pokazy ratownicze. Start o 10. Moda, design i sporo rzeczy w klimacie vintage. W ten weekend do Starej Zajezdni na Kazimierzu wraca kiermasz. Na miejscu pojawią się polscy projektanci, małe marki i rzemieślnicy. Będą ubrania, biżuteria, ceramika i dodatki do domu. To w sobotę i niedzielę od 11 do 18. Obu wydarzeniom patronuje SK.
12: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
13: Hej SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
12: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
4: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama. Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
8: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: Ha, no wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być

0: tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi i pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3-4 października Wawel Serwis Expo Kraków.

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Natalie i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
6: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: I po reklamie.
12: 20 stopni to maksymalna temperatura, jaką dzisiaj pokażą krakowskie termometry. Ma być słonecznie, nawet jeżeli chwilami będą pojawiać się chmury, to nie widać żadnego deszczu. Wiatr powieje słabo z kierunków północno-wschodnich. Jutro do 22 stopni, w sobotę do 23. Słońce dziś zajdzie o 18.21. Uwaga na dosyć chłodne noce, ta najbliższa z 5 zaledwie stopniami. Zostańcie z nami. Dobrego popołudnia.
13: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzane o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
14: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
13: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
11: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
13: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
15: SK Kraków. Na czasie.
12: Krystian Nis. Pomysł na popołudnie z dziećmi w Mińczycach. Jeszcze dziś odbędą się tam kolejne spotkania w ramach aktywnych placów zabaw. Będą kreatywne warsztaty, bańki mydlane, balony i spotkanie ze smokiem. Pierwsze ruszy o 15.45 przy Fatimskiej, drugie godzinę później na osiedlu Kazimierzowskim. Wielki rapowy koncert w Krakowie 24 października. Red Bull 64 Bars Live w Tauron Arenie. Na scenie pojawią się m.in. Biała z Paluch, Kuko Navi, Jonka, Iggy i Szpaku. Każdy artysta prezentuje 64 wersy bez refrenu i powtórzeń.
16: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło. Michu, witajcie.

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który, skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radio SK, a później Zakaria, Andy Dust i Harris.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
10: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Tawarę na antenie Radia SK. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie, nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4, czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ-u, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, Este, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpadol z delikatesów Centrum.
22: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
25: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendów.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13. kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
7: Bez opadów w ten czwartek w Krakowie, ale to jest jedyny dzień w tym tygodniu, w którym słońce może od czasu do czasu chować się za chmury. 20 stopni dziś, to wciąż przyjemna temperatura, wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie nadal wysokie, 1029 hektopaskali i do jutra jeszcze urośnie. Na ulicy Klimackiego wciąż możliwe utrudnienia po wypadku ciężarówki, o tym więcej w newsach z Krakowa tuż po serwisie Z Kraju i ze Świata.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
9: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
8: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
10: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
8: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
11: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
8: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
12: SK Kraków News.
7: Kasia Snakowska. To najpewniej zasłabnięcie kierowcy było przyczyną wypadku na Zabłociu. Dziś rano na ulicy Klimeckiego ciężarówka zjechała z drogi i uderzyła w blok mieszkalny. W budynku został zniszczony balkon jednego z lokali na najniższej kondygnacji. Kierowca trafił do szpitala. Kraków włącza się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Od 5 października działania w całym mieście.
13: Przemarsz dzieci przeciwko przemocy, podświetlanie budynków na czerwono.
7: Mówi Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy. Symboliczne podświetlenie budynków na finał kampanii 19 listopada.
14: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z sobotę na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo-tanecznie i DM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę Wesce, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
2: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl.
5: Słuchaj Eski od rana.
6: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: 3,17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
21: 15 zł.
18: Lepiej.
21: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
18: Z kuponami?
21: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Gastorama.
24: Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
25: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
24: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
25: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
26: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
27: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
30: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabye, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, Omalay, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lika Lee. Wspominam jej numer I Follow Rivers. Lika Lee, która święci triumfy w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka. Już jutro po godzinie 17 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matim Wuczyło po godzinie 23 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tov Low i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przez chwilkę szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima ballerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Do 20 stopni dziś w Krakowie i choć chwilami mocniej się chmurzy, to parasol nie przyda nam się ani dziś, ani do końca tego tygodnia, ani na początku kolejnego, bo najbliższe opady deszczu dopiero w kolejny czwartek za tydzień w prognozach. I temperatury dzień w dzień lekko powyżej 20, najcieplej w sobotę i kolejną środę do 23 stopni. Do tego wysokie ciśnienie i porywisty wiatr. Zostańcie z nami, Newsy Wester już za moment.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
23: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek
0: cokolwiek innego.
22: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
12: Dużo tych walizek miał.
13: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
23: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
22: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
24: SK Kraków. Na czasie.
25: Kasia Snakowska. Najwyższa podpora już stoi. W Energylandii trwa budowa nowego Wing Coastera. To będzie pierwsza taka kolejka w Polsce, gdzie fotele są umieszczone po bokach toru, a nie pod lub nad nim. Nie ma jeszcze daty otwarcia nowej atrakcji. Zdjęcia z budowy zobaczycie na krakowsk.pl. Lato w sercu, jesień w pogodzie i czas zajrzeć do szafy, by przygotować się na nowy sezon. Jeśli chcecie odświeżyć garderobę, to w weekend kiermasz pod eskowym patronatem.
26: Będziemy na Was czekać w starej zajezdni na ulicy Wawrzyńca.
25: Mówi Iza Chyłek, organizatorka kiermaszu. Ten w sobotę i niedzielę.
27: Ale mam dla Was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie, na pewno będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W SC już grają. Michu Sopkowski, witajcie!

0: Waka Waka. Shakira i Fresh Ground w Radiu SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka. I Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę o północy
3: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni.
2: SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Nowa praca, nowe kwalifikacje, a może zupełnie nowa ścieżka kariery. Już 7 października odbędzie się jesienna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Blisko 100 pracodawców, tysiące ofert pracy, warsztaty podnoszące kompetencje i spotkania z doradcami zawodowymi. Przyjdź i przekonaj się, że nowe możliwości są bliżej niż myślisz. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia.
13: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia myślnik kraków.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
18: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley i Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka, przy boku pałeczka, sam mandat.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Luckily i Happiness is Soul Service.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
7: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
10: 15 zł.
9: Lepiej.
10: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
9: Z kuponami?
10: Cieplej.
9: W Orlen Witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
11: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
12: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK cóż przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sointy i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michu Sobkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Przygotuj swoją Kię na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
16: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
23: News z dróg i na początek centrum, ulica Podgórska z korkiem do świateł ze Starowiślną. Na Prądnickiej stoimy do wjazdu w Opolską, Pułanki z mostem Wandy, tam zator do zbiegu z ulicą Podbipięty i jeszcze południowy zachód, ulica Skotnicka, kierunek Skawinatam, korek coraz większy. Na A4 duży ruch między Łagiewnikami a Zakopianką. A w pogodzie umiarkowane zachmurzenie i do 20 stopni Celsjusza dziś w Krakowie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
0: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
2: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
0: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
20: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie, kosmetyki.
0: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
24: SK Kraków.
23: Kasia Smakowska. Radni Koalicji Obywatelskiej pozywają Łukasza Gibałę, składają pozew do Sądu Okręgowego. Chodzi o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat działalności klubu. Do tematu wrócimy dziś w newsach. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Na Ujocie ruszył 663 rok akademicki. A jak sami profesorowie wspominają swoje początki na studiach?
25: Kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości.
26: Jako studenci wspominamy wspaniale.
23: Pochód profesorski Ujotu znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
24: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Jak Sońta i Kościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
28: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
27: Okej, dajmy mu szansę, zobaczymy.
28: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze From Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z nadal nowo będzie, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz
0: co? Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no nie kaptury, nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. Tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiem?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem jest, można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja.
4: Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot Ściśle Tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Miejska wygoda czy bliskość natury? Funkcjonalność czy wysoki standard? Po co kluczyć? Lepiej odbierz klucze do nowego mieszkania na osiedlu versus od dewelopera Fraxbud w Dębnikach, które ma wszystko, czego szukasz. Świetna lokalizacja przy Fedorowicza, funkcjonalne układy mieszkań, w standardzie klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, filtry antysmogowe. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. www.osiedleversus.pl.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
9: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
10: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
11: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
12: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
11: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
13: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
14: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: love you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, mhm. nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: się.
1: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
2: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
1: Tak.
2: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
3: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
1: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co byś wybrał?
2: Mam trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czyli mam kumulację.
1: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
10: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
13: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
16: I po reklamie.

0: Ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest, i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Piąte urodziny Dope House. Sobota, 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indeb, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
8: Poleca Radio SK.
9: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
10: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Obwodnica z Kawinem, Zakopianka w Libertowie i Gaju, Krajowa 94 w Wieliczce, S7 do ronda z ulicą Kocmyrzowską, A4 między lotniskiem a Wisłą, tam na pewno natkniecie się na korki, w centrum też miejscami gęsto i w ciągu ulicy na zjeździe Ilimanowskiego do Wielickiej i na ulicy Konopnickiej z Mostem Dębnickim do Jubilata, no i ulica Czarnowiejska przy miasteczku z Aleją Mickiewicza też zatkana. A na termometrach 20 stopni teraz w Krakowie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
17: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
16: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
0: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
16: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
13: SK Kraków. Sport.
15: Kasia Snakowska. Smoki wracają na Błonia. Po zwycięskim wyjeździe do Gdańska rugbyści Juwenii Kraków zagrają przed własną publicznością. W niedzielę o godzinie 15 zmierzą się z Budmex Rugby Białystok. Spotkanie będzie miało wyjątkową oprawę. Zawodników Juwenii na murawę wyprowadzą młode smoczki z Akademii Rugby Juwenii Kraków. Darmowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach akcji Trenuj w Krakowie. W październiku 4 propozycje. Biegaj w Krakowie, chodź, że z nami trening Nordic Walking, dzieciaki na start i zajęcia taneczne roztańczone senior.
18: Sonta i Koroście.
19: Czyli SK.
18: SK. W radiu SK. SK.
20: Po 16:03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj, na jaką literkę, Cinek?
1: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
20: Ja. Fajne. No,
1: takie zwierzę jest, wiesz? Jak?
20: Mądre, wiem. Podobne
1: wiem,
20: do
1: byka, jestem mądry.
20: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania, co jest dzisiaj, Cinek?
1: Do wygrania jest torba i butelka Radia SK.
20: Okej.
1: Do wyboru dla zwycięzcy.
20: No dobra, już, cicho. Numery telefonów na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa Miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Z innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa Miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie jak jest,
1: bardziej,
0: jak jest, ale jak jest w kościele poświecone.
1: A, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz jeden punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk. Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest drugi punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Ajajaj, nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: Jajecznica by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, ale Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje, Mariuszu. Co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci
0: no
1: Grimm?
0: No tak, ale fajnie się Czerwony Kapturek no kończy.
1: Strzelał, zjadał babcię, coś
0: tak,
1: tam
0: ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, no. Ale przeżyli.
1: Ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co się dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam. Let's
6: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
9: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
10: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: I po reklamie.

0: Babysat, Salomon Eskin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jak ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytania jakieś
0: nie
1: usta.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni, 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi

0: Z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami, czy się zdarza.
1: Nie. My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach, nie jesteście nadpotliwi.
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze, rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: to Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, a niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej: hej, Christina, po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
2: No.
0: Nic. Ani nic. B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Bo
0: nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath? Coś takiego?
1: No, coś takiego, no. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
3: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z

0: Smartphone'ów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 3 października robimy męskie badania w M1. Wszyscy, ty też. Bezpłatne USG jądę, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź, tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Krakowie.
9: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kija Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kija Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Take Me Back i Kygo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kygo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kygo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy w
1: SK. To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Już zbiera owacje na stojąco. Osiedle Teatralne 19 w Nowej Hucie od dewelopera Fraxbud. W rolach głównych świetna lokalizacja i komfort. W każdym mieszkaniu klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, aluminiowe trzyszybowe okna i inne udogodnienia świetnie zgrane z całością inwestycji. Zapraszamy na dni otwarte 26 i 27 września oraz 3 i 4 października. Teatralne19.pl. Twój komfort zaczyna się tutaj.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo, a my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
14: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i od

0: RTV.eu.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu.
5: News z drugi. Przypominam o rozpoczętych w tym tygodniu nowych remontach. Po pierwsze, chodnik na ulicy Beniowskiego i lokalne zwężenia na odcinku od Domejki do ulicy Olimpijskiej po wschodniej stronie. I jeszcze wymiana nawierzchni na ulicy Odrowąża. To fragment od krzyżówki z ulicą Składową do budynku numer 14. W trakcie prac odcinkowe utrudnienia i brak możliwości parkowania. Tylko 5 stopni tej nocy w Krakowie, ale bez opadów.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
7: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złomił. Takiego czegoś nie będzie.
6: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
8: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
6: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
9: Zawsze dobre rozwiązanie.
10: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
11: Pewno obniżka ceny pomoże.
12: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
11: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
6: Promocja trwa do niedzieli. Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
0: SK Kraków News.
5: Kasia Snokowska. 280 razy interweniowali małopolscy strażacy w ubiegłym sezonie grzewczym. Z powodu zatrucia czadem zmarło 9 osób, a 139 zostało rannych. Kolejny sezon grzewczy rusza w Krakowie dziś i strażacy apelują o montaż czujek.
13: Czujkę montujemy w pomieszczeniach, gdzie mamy potencjalne źródło ogrzewania.
5: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. W niedzielę pierwsze spacery przez nową kładkę Kazimierz Ludwinów. Oficjalne otwarcie o 18.30. Budowa kładki trwała od stycznia 2024 roku, kosztowała 130 milionów złotych.
0: Tanta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
14: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą tę miesięcznicę i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę. Dokładnie miesiąc temu przyszliśmy do Radia SK i chcieliśmy cię tak zapytać, jako osobę z dużo większym doświadczeniem w tym radiu, jak ty oceniasz to nasze tutaj miesięczne pojawienie się?
0: Czy możemy popracować na przykład, wiesz?
2: Wiesz, antenowo, no to nie wiem, bo nie słucham, bo jestem tu, tak?
0: Dziękuję bardzo, miło.
2: No, a słucham, ale no akurat
0: ale
2: jestem
0: nas.
2: Tu.
1: No, natomiast?
2: Rozmawiam z wami.
1: Tak.
2: A tak, no to wszystko chyba okej.
1: Okay. Naprawdę?
2: No.
1: Bo docierają do nas takie pogłoski, że tu syf się zrobił w studiu.
2: Tylko syfu trochę w studio, tak jakoś.
0: A to akurat,
2: Michał,
0: czyli ja w porządku.
2: Tak, no.
1: Bardzo ci dziękujemy.
2: Proszę bardzo.

0: Only You, to jest Deny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam pomoże.
1: Tak, mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu się z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych. Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszamy.
1: No nie, mają rodziny.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem
4: A patrzy.
3: Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Amsterdam, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film o tytuł Adam.
0: Fajne. Druga część będzie Adam i Ewa. No ale spokojnie.
1: Mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera. Jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, no to jest prawda, ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Kot ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie. Eddie Federer to był ten Menago Małysza na początku
1: Piotr Głowacki
0: kariery.
1: Zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Little Longer, tu Radio S, Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz co jedliśmy na obiad, jedliśmy na obiad kiełbasę z dzika.
1: No z jelenia akurat, ale co
0: i wiesz
1: tam
0: co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu.
1: Ajajaj.
0: Kolejny dzień,
1: mogliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: ja też nie, absolutnie nie. No bo no to... ja uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Let's go!
9: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia.
11: Kia Filipowicz zaprasza. Kraków Klimeckiego 25. Kia-kraków.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Jak Marcin Igo.
1: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Szukasz mieszkania w Krakowie? Mamy wyjątkową ofertę. Poznaj nową inwestycję Strada Wybickiego od krakowskiego dewelopera Buma. Tylko 3 i 4 października podczas targów mieszkań i domów w Expo czekają na Ciebie specjalne rabaty targowe na mieszkania Strada Wybickiego. Wybierz mieszkanie Strada Wybickiego w wyjątkowej cenie. Zobacz inwestycje na żywo i przejedź się z nami zabytkowym autobusem Ogórkiem. 3 i 4 października. Expo Kraków. Buma. Od 35 lat budujemy przyjazną przestrzeń.
6: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Tylko 5 stopni tej nocy w Krakowie, 7 jutro raniutko, przed południem 16, po południu do 21 na termometrach i pełne słońce w prognozach. I warto jeszcze wspomnieć o tym, jak będzie wyglądał weekend. Na pewno nie gorzej od poprzedniego. W sobotę 22 stopnie, w niedzielę 23. Niebo niemal bezchmurne i tylko w nocy z soboty na niedzielę mogą pojawić się mgły. Ciśnienie utrzyma się wysokie, około 1030 hektopaskali.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Minęła 18, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
11: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
13: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tajna 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geą. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę, Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
10: SK Kraków.
12: Kasia Snakowska. Radni Koalicji Obywatelskiej pozywają Łukasza Gibałę. To po stwierdzeniu przez kandydata na prezydenta, że 6 radnych KO miało deklarować chęć współpracy po ewentualnej wygranej w wyborach.
15: Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe.
12: Mówi Tomasz Daros, radny z klubu KO, a sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie sprawy. Złotówkę dziennie zapłacą krakowscy studenci za bilet komunikacji miejskiej. Nowa taryfa zacznie obowiązywać za miesiąc. Roczny bilet z kartą krakowską student będzie mógł kupić za 365 zł.
10: Imprezka.
16: Imprezka.
10: Imprezka.
16: Eska.
10: Eska.
17: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hanczak.

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata. Specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anno.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O! Mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha. Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w imprezie w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana, słuchajcie, Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Czas ruszyć na trening. Przetestuj CityFit przez 72 godziny bez limitu. Wejdź na cityfit.pl i odbierz wejściówkę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
8: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyotę Yaris Cross w Toyota Romanowski Kraków przy ulicy Zakopiańskiej 68.
16: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
17: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
18: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
17: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
19: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
17: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
20: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: i po reklamie.

0: daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Przygotuj swoją Kiję na zimę w autoryzowanym serwisie Kia Wadowscy. Umów się na promocyjną wymianę opon za jedyne 150 zł. Dopłać symboliczną złotówkę, a nasz mechanik sprawdzi punkt po punkcie gotowość całego auta na zimę. Ty w międzyczasie skorzystaj z okazji i przetestuj wybrany nowy model. Promocja trwa od 1 do 31 października w salonie Kia Wadowscy przy Myślenickiej 7 w Gaju koło Krakowa. Najniższa cena usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 270 zł.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mieszkanie? Nie wybieraj go z katalogu. Zobacz je na żywo. 3 i 4 października odwiedź stoisko Wawel Serwis w Expo Kraków i jedź z nami prosto na dni otwarte Piasta Park, osiedle Piastów 63M. Bez prospektów, bez wyobrażania sobie. Wchodzisz i oglądasz mieszkanie na żywo. A my zabieramy cię z targów. Przyjdź, wsiądź, zobacz, wybierz swoje mieszkanie. 3 i 4 października Wawel Serwis Expo Kraków, Piasta Park.
15: I po reklamie.
16: Kraków na czasie.
17: Gigantyczne hip-hopowe święto w tym miesiącu w Tauron Arenie. Już 24 października na pierwszej w Polsce koncertowej odsłonie Red Bull 64 Bars Live wystąpi śmietanka polskiego rapu. Na jednej scenie staną m.in. Biała, Spaluch, Kukon, Szpaku, Avi oraz Kubi producent. Będzie surowy rap, potężne brzmienie i zero refrenów. A temu wydarzeniu patronuje Radio SK. To już 24 października.
18: Muzyką się żyje.
19: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się 5. urodziny Dope House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas? przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy najnowszą współpracą z Margaret.
0: Imprezka.
19: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Mikał Hanczak, dobry wieczór, to Imprezka.

0: Rozliczamy się dzisiaj w imprezę z naszymi byłymi, ale tak z przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą, chociaż z drugiej strony jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzko.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż. No to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Męsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też taneczny jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale
3: nie wiesz gdzie?
2: Odlot!
1: Ślicznie tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet.

0: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
1: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
2: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie.

0: gówna. No, kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka, Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: O właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko, nagle, to potem wiadomo, co nagle, to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosu w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej?
0: Mm-hmm.
3: Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin Bieber.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosey, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dope House. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Piąte urodziny Dope House. Sobota 3 października, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Wystąpią Gibbs, Olson, Ine, Indep, Fonos, Shida, Cooks oraz goście specjalni.
9: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Nie zwlekaj i kup już teraz.
9: Poleca Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Kraków na czasie.
15: A może ktoś z Was ma w domu zbędną karmę, koc albo smycz i przy okazji szuka nowej lektury? 17 października wybrane filie Biblioteki Kraków organizują akcję Przynieś coś dla psa lub kota, zabierz ze sobą książkę. W zamian za dary dla bezdomnych zwierzaków ze stowarzyszenia Dog Rescue zasilicie domową biblioteczkę nowymi pozycjami. Dobro wraca, czytanie pomaga. Lista bibliotek na krakow.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje SK. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
18: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piątą urodziny Dope House, gdzie między innymi zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
17: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
19: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z Gipsem, z Uziorem w klubie i z moją żoną.
17: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z Gipsem Na ręku prawdopodobnie, no.
1: Impreska.
17: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Hanczak, witajcie.

0: ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie złota polska jesień bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem, ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki, jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez, może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji, Messenger Radia SK też, tam można zostawić głosówkę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nowa praca? Nowe kwalifikacje? A może zupełnie?

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: I po reklamie.

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel, być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie. Kraków na czasie.
2: Październik w Centrum Kultury Podgórza zapowiada się interesująco. Będzie Szymon Majewski, Tymon Tymański, będą też piosenki Agnieszki Osieckiej. Już w tym miesiącu na krakowskich scenach zobaczycie solowy stand-up Majewskiego, akustyczny koncert Tymańskiego w Forcie Borek, czy słowacki folk w klubie Aleksandry. Nie zabraknie też wielu potańcówek i koncertów dla seniorów na ruczaju. Może warto dać znać babci. Zróbcie sobie kulturalny wieczór.
3: W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do eskowego studia, jest Bryska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
4: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
3: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
4: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
3: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
4: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
3: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
4: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
3: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz, natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
4: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
3: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
4: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
3: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
4: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
3: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
4: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
3: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
4: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
3: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
4: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
3: Taką też cię lubimy.
4: Chociaż ja też się taką lubię.
3: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
4: Tak, była, bo jeszcze
3: z Januszem Walczukiem.
4: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać. Taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem. Fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
3: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
4: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
3: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
4: Tak.
3: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
4: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
3: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
4: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
3: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
4: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
3: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
4: Oj, tak.
3: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
4: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
3: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
4: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek. Ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
3: jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
4: tak,
3: że
4: tak.
3: Ciężka praca potem może zaprocentować.
4: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
3: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. I jakiś plan kolejny też?
4: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
3: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
4: Tak, tak, długo trwało.
3: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
4: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
3: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
4: Myślę, że na początku przyszłego.
3: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
4: Ja też dziękuję.
1: SK Kraków News.
5: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
5: Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku aż do teraz działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków, wywodząca się z Pychowic, gra aktualnie w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już parokrotnie rozpadał się, a potem odradzał się jak feniks z popiołów dzięki pasjonatom. Mimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie.
6: Eugeniusz Grodecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka chodziłem z ojcem na mecze. No różnie te mecze się kończyły. Czasami w Przegorzała, z Przegorzał przez Wisłę uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik przez górę do Pychowic. No takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak, jeszcze to zaraz po wojnie, później lata 50, może do 60. Później była przerwa 3-4 lata. W 66 czy 7 roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisku w Pychowicach. Też poprzychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był nie Trawy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowic i tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam nas rozrzucił. Cały problem Pychowianki i do dziś zresztą to jest brak boiska. To jest brak własnego boiska. Graliśmy wtedy niby to było nasze boisko z nazwy, bo ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił i w 1973-1974 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pychowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pychowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też w tym, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Pychowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60. jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc ich się kupowało. Takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało. Było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pychowicach to było takim świętym. Całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło. Różnie było. Było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował. Jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pychowianki od tych czasów na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w 2003 roku kolejny raz Pychowianka została reaktywowana.
7: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60-tych, 70-tych. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
6: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywerowy. Taktykę, tak szczerze mówiąc, to mało kto to stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie. Różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat, to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu, to już pod koniec, kiedy trener Pyłowianki przez dwa lata był Staszek Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pyłowiance, no i go ściągnął. Wtedy, że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mówię o trenerze, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
7: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
6: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
7: Pan grał na jakiej pozycji?
6: No, ja grałem na obronie.
7: Czyli to było fizyczne, w starcie z tymi napastnikami.
6: Grałem, bo wszyscy grali, ale tam już do wirtuozu nie należałem, więc jakiś czas mnie tam wykosili. ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No, wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pyłkowicach. No i też całe Pyłkowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym kontekście, ale jakieś tam fuzuty się zdobywało.
7: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
6: To nie, że coś się nie grało, to wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czas, gdzie ludzie pracowali. No, organizacja czegoś, tak jak teraz, no, w klubu, nie było. To mówię, to było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przez te rejestracyjne i te, które są teraz, ale jako tako klub formalnie, no, istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem, klub KS Pyłkowianka.
7: Wszystko z miłości do futbolu.
6: Wszystko z miłości do futbolu i dla Pyłkowianki.
8: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pyłkowianki.
7: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pyłkowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać. Dużo rozpadów, dużo reaktywacji.
8: Moje, że tak powiem, wejście w życie, to były czasy, kiedy Pyłkowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostrzu, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna, Tramwajowi. Te Pyłkowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobocznych życzeń. Aż pamiętam, jak dziś, Boże Ciało, 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pyłkowiankę. No, troszkę mnie to zaciekawiło. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie. No i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie. A jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem. Natomiast nie moja rola, ale ogromna rola, i to było serce całej Pyłkowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem. Później się zamieniliśmy rolami. No, po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Grodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami, to było koszenie, grabienie, przestawianie bramki. No, pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano, dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe, i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli. To właśnie pan Jenek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Pyłkowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Jenek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, no, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić. Staraliśmy się po prostu wyróżnić coś. No, od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie grono takich osób, które nas wspierało. Szatnie. Klub nie miał szatni, a trzeba było coś załatwić, żeby te mecze mogły się odzywać. No, już takie ogromne podziękowania takie dla osób, które nam to umożliwiły. Zajmowała się tym kierowniczka klubu osiedlowego, który mieścił się obok boiska, świętej pamięci pani Ela Zmaczyńska, wraz z mężem Florianem oraz ich córka Renia. No, po prostu dzięki tym osobom szatnia była otwierana, mogliśmy żebyśmy po prostu mogliśmy grać. Pan Gienek wspominał o trybunach, prawda, które stanowiły tam górki otaczające. My na wielu meczach szliśmy krok w przód. Również w świetnej pamięci pan Władek Kaputa, szeryf tak zwany, przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygranym. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnu w Pychowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi. Przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy dwa komplety stroi. Na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich. My mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana wspólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Katownica, wyszliśmy na boisko. No mecz kończył się wynikiem 1-10. Przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej Mistrzostwo Polski.
7: Z tego wynika, że Pychowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
8: Tak, tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały no naprawdę grono osób. Grono osób naprzychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno, co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, i ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebrania odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
7: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
8: Z czego to wynika? No po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Pychowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Pychowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały i tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać, ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej, sponsor Wieczystej, Wojtek Kwiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety no Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
9: Nazywam się Łukasz Góral. Jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
7: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
9: Pychowianka ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, w dorosłej piłce amatorskiej.
7: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
9: A klasa, tak jak obecnie.
7: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację, jak u Państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
9: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który może ma możliwość grać u nas, również płaci, tak?
7: No właśnie, a kto gra?
9: Jeszcze parę lat temu większość osób było z Pychowic lokalnie. Po pewnym czasie gdzieś to te osoby, wiadomo, pozakładały rodziny, przestawały grać w piłkę. Wtedy zaczęliśmy szukać przez ogłoszenia w internecie nowych osób, które chciałyby zasilić klub. Najczęściej to są osoby, które przyjeżdżają do Krakowa, gdzieś wcześniej grały w jakichś ligach z dala od Krakowa, tak? No i myślę, że z tęsknoty do gry w piłkę, po prostu szukając klubu, zgłaszały się do nas. U nas zawsze panowała super atmosfera, więc gdzieś te osoby, które były na treningu, zostawały, tak?
7: Jak Państwo często trenują?
9: Treningi mamy 2 razy w tygodniu. Mamy profesjonalnego trenera, który ma licencję UEFA A, czyli dość prawie najwyższą. Także treningi naprawdę są profesjonalne. Na porządnym boisku Błonia Sport przy 3 maja, obok Cichego Kącika. Także warunki do treningu są super. Trenujemy wieczorem, tak żeby każdy mógł to zrobić po pracy, przy oświetleniu. Myślę, że te 2 treningi na ten poziom rozgrywkowy są jak najbardziej wystarczające.
7: Gdzie będzie Pychowianka za 5 lat?
9: Wie pan co, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. To zależy od całej naszej organizacji. Od obecnych zawodników, od tego, kto do nas może przyjdzie. Dużo też zależy od tego, czy dalej będziemy po prostu bezdomni, czy w końcu gdzieś uda się w jakiś sposób, nie wiem, czy poprzez miasto, może prezydenta miasta, jednak jakieś tereny zdobyć, gdzie wówczas no, otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim kierunek rozwoju młodzieży, tak? Zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić też grupy juniorskie, młodzieżowe, ale to już się wiąże właśnie raczej ze swoimi terenami. W tym momencie gramy na boisku UJ-u. Dzięki gościnności UJ-u, wiadomo, tam to też kosztuje, ale to boisko jest udostępniane w ograniczonym czasie, tak? Grają też inne drużyny, więc nie mamy jakby możliwości zawiązać tam szkółki.
7: Czyli co, marzenie na najbliższe 5 lat, spróbować wreszcie znaleźć dom?
9: Tak, to jest marzenie, myślę, wszystkich związanych z Pychowianką.
1: SK Kraków News.
5: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
5: Blisko 4000, tyle stanowisk pracy jeszcze w tym roku zagrożonych jest zwolnieniami grupowymi w Krakowie. W sumie chodzi o 33 firmy, które zgłosiły zwolnienia do Grodzkiego Urzędu Pracy. W samym lipcu jeden z zakładów zaplanował redukcję aż 900 pracowników.
10: Magdalena Żuchowicz, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.
11: Jak wygląda na ten moment kwestia zwolnień grupowych w Krakowie?
10: Jeżeli popatrzymy na zjawisko zwolnień grupowych, to dane z 3 pierwszych kwartałów tego roku pokazują, że te zwolnienia grupowe nadal pozostają jednym z wyzwań naszego lokalnego rynku pracy. Oczywiście musimy bacznie je obserwować, natomiast same zgłoszenia, które wpływają do Grodzkiego Urzędu Pracy, one nie świadczą o załamaniu czy o bardzo złej kondycji naszego rynku. Jeżeli popatrzymy sobie na pierwsze pół roku, to statystyki w porównaniu do zeszłego były o wiele lepsze, bo mieliśmy o ponad 36% mniej zgłoszeń niż w roku 2025, który był trochę rekordowy z perspektywy ostatnich lat. Natomiast tutaj na te statystyki 3 pierwszych kwartałów zdecydowanie wpłynęło jedno zgłoszenie, które otrzymaliśmy w lipcu. To było zgłoszenie od jednego pracodawcy na około 900 osób i to pokazuje, że czasem takie pojedyncze zgłoszenia z jednego zakładu pracy zdecydowanie mogą wpływać na cały obraz, jaki nam się kształtuje.
11: 900 osób, które mogą stracić pracę. Czy to jest problem lokalny, globalny?
10: Po pierwsze, musimy spojrzeć też na to z tej perspektywy, że my mówimy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. To nie jest tak, że pracodawca, który nam ten zamiar zgłasza, na pewno te osoby zwolni, czy na pewno te osoby utracą zatrudnienie. Czasami ten proces jest rozłożony na miesiące, a nawet na lata, albo w wyniku zmian jakiejś reorganizacji, czy rozmowy ze związkami zawodowymi, może się okazać, że aż do tylu zwolnień nie dojdzie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że oczywiście nie jest to problem, który dotyczy wyłącznie Krakowa. Ponieważ te zwolnienia często koncentrują się w takim, nie chcę mówić tylko sektorze usług biznesowych, ale też, to dotyczy też rachunkowości, księgowości, centrów usług wspólnych, a takich firm w Krakowie mamy dużo, no więc przez to między innymi właśnie w Krakowie to zjawisko jest dość mocno widoczne czy odczuwalne. Rozmowy, które prowadzimy właśnie z przedstawicielami sektora usług biznesowych, każdy z nich tak naprawdę powtarza, że oprócz planowanych zwolnień mają otwarte mnóstwo nowych rekrutacji. Często te nowe rekrutacje przewyższają liczbę planowanych zwolnień, co oznacza, że osoby często finalnie być może kończą pracę na jednym stanowisku, ale w międzyczasie są w stanie rozpocząć pracę po prostu na innym i to tak naprawdę wszystko oznacza, że jesteśmy w okresie takiej zmiany, restrukturyzacji.

0: potencjalnie są zagrożone zwolnieniem i po to, żeby móc zaproponować naszą ofertę, tak? Nasze działania, które są skierowane do osób zarówno bezrobotnych, ale także tych, które są zagrożone utratą zatrudnienia. Od 1 stycznia do 24 września tego roku, czyli mówimy o prawie 3 kwartałach, taką informację o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 33 zakłady pracy, a planowana liczba osób, które miałyby zostać objęte zwolnieniami, to 3932 osoby i porównując to do analogicznego okresu z zeszłego roku, to jest wynik bardzo zbliżony. W zeszłym roku były to 3903 osoby. Warto temu zjawisku przyjrzeć się z perspektywy poszczególnych miesięcy, ponieważ czasami jedno zgłoszenie może te statystyki mocno zawyżyć. Jak popatrzymy sobie na porównanie pierwszego półrocza tego roku do zeszłego, to tych zwolnień było o 36% mniej.
1: Jak wygląda w Krakowie kwestia bezrobocia?
0: Na ten moment, czyli najświeższe statystyki, jakimi dysponujemy, to liczba osób bezrobotnych, które zarejestrowane były w Grodzkim Urzędzie Pracy na koniec sierpnia tego roku. Mówimy o 15 tysiącach osób zarejestrowanych. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rok, ta liczba waha się o mniej więcej kilkaset osób miesięcznie, natomiast stopa bezrobocia utrzymuje się raczej na niezmienionym poziomie i to jest 2,8%, no wobec tak naprawdę 5% w skali Małopolski, a w Polsce jest to 5,8%.
1: Czyli Kraków plasuje się na nie najgorszej pozycji.
0: Tak, pozycja Krakowa jest raczej umiarkowanie dobra. Wiadomo, że na ten obraz liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych mają wpływ różne czynniki tak naprawdę. W zeszłym roku zmieniła się ustawa, na której pracujemy. Dawniej w Powiatowym Urzędzie Pracy mogły zarejestrować się osoby wyłącznie ze względu na meldunek, jaki posiadają. W tym momencie od czerwca zeszłego roku w Urzędzie Pracy mogą rejestrować się osoby, które oświadczą, że mieszkają na terenie danego miasta.
2: Rozmawiał Oskar Płatek.
3: SK Kraków.
2: Blisko 70% dzieci w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej, mówi Monika Sajkowska, liderka fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Kraków mówi temu stanowcze nie. 5 października w stolicy Małopolski rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. To inicjatywa, której celem jest sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci oraz budowanie bezpiecznego środowiska dla najmłodszych.
4: Problem przemocy wobec dzieci jest ciągle poważnym problemem społecznym. Monika Sajkowska, liderka kampanii Dzieciństwo bez przemocy, fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Prowadzimy od lat taką ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec dzieci i ona pokazuje bardzo trudne liczby. Ponad 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. 7% ma doświadczenia wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym. Mogłabym oczywiście mnożyć te liczby, ale najważniejsze jest to, że one nie maleją, że ciągle jest wielką odpowiedzialnością, żeby ten problem zniknął, żeby dzieci nie doświadczały przemocy. Jest to trudne, bo badamy też postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i taki barometr postaw Polaków wobec krzywdzenia dzieci pokazuje, że ciągle 1/3 z nas wyraża przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, aż 80% przyzwala na krzyk wobec dzieci. To jest właśnie cel kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Zmiana postaw społecznych, bo bez tego, co mamy w głowach i w sercach, żadne rozwiązania systemowe nie będą skuteczne i to nie jest błyskawiczny proces. To jest długofalowe działanie. Bardzo ważne jest w kampanii to, żebyśmy byli w tym razem, żeby coraz więcej osób dorosłych, też osób pracujących z dziećmi, nauczycieli, pedagogów, żeby jednoczyli się pod tym hasłem Dzieciństwo bez przemocy.
5: Kraków na pewno podejmie te działania, które podjęliśmy w zeszłym roku, ponieważ one zdały egzamin, miały bardzo fajny oddźwięk. Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy, koordynuje też kampanię na obszarze Małopolski. To będzie na pewno na finał przemarsz dzieci przeciwko przemocy. W zeszłym roku w tym przemarszu wziął udział około 600 uczniów krakowskich szkół podstawowych. Byli z nami policjanci, była Straż Miejska, przeszliśmy przez centrum Krakowa, więc na pewno przemarsz, na pewno podświetlimy budynki na czerwono. Urząd Miasta Krakowa wprowadził już stały plan podświetlanie budynków na czerwono w ten dzień co roku. Na pewno zorganizujemy konferencję. Tym razem podejrzewam, że nie będzie to o standardach ochrony małoletnich. Będzie to konferencja na trochę inny temat. Mamy też w planie bardzo fajny projekt. To będzie instalacja, którą będzie można zobaczyć przechodząc przez niektóre główne place Krakowa w niektóre wybrane dni.
6: Powiedzmy jeszcze o tym, jak my dorośli możemy reagować w takich sytuacjach. Jak możemy temu przeciwdziałać?
5: Ja myślę, że głównym naszym zadaniem to jest zadanie świadków. Czyli nie bać się na przykład, jeżeli mówimy o sąsiadach, tak? Czyli sąsiedzi mają zadanie, jeżeli słyszymy rzeczywiście, że za ścianą

0: Coś niepokojącego się dzieje, nie bójmy się zgłosić. Zgłosić można anonimowo, ponieważ ja rozumiem też takie obawy, prawda, sąsiedzkie. Zgłosić można anonimowo, najlepiej zadzwonić do MOPS-u, do policji i to też nie oznacza od razu, że sąsiadowi będzie założona na przykład niebieska karta. Tam wchodzi pracownik społeczny, sprawdza sytuację dziecka. Jeżeli wszystko jest w porządku, życie płynie dalej, nic nikomu się nie dzieje. Bardzo apeluję do służby zdrowia o to, żeby zwracała uwagę na znaki przemocy, szczególnie wśród tych najmłodszych dzieci, 0 do 3, które nie są jeszcze w systemie żadnym, nie są w żłobku, nie są w przedszkolu, nie są w szkole, gdzie mogą inni dorośli wyłapać jakieś sytuacje.
1: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie. Na dzień dzisiejszy policja zajmuje się procedurą niebieskiej karty, czyli przemocą domową. To jest akurat już kwestia ustawowa, natomiast również zajmujemy się przemocą rówieśniczą. Przede wszystkim jesteśmy w szkole i tam uczymy postaw, które mają się sprzeciwiać tej przemocy. Chodzi o postawy dzieci, które są obok tej przemocy, są obejmowane tą przemocą. Natomiast również mamy przemoc w innych miejscach, na przykład w miejscach publicznych. I tutaj te postawy są bardzo, bardzo ważne, żeby w tej dziedzinie działać. Tych niebieskich kart mamy na dzień dzisiejszy realizowanych około 7 tysięcy. Natomiast w ramach tych kart osób do 18 roku życia objętych przemocą jest ponad 4 tysiące.
2: A rozmawiał Kuba Solarz.
3: SK Kraków.
2: Trudny sezon na Zakrzówku i miasto zapowiada rozbudowę monitoringu w parku i przy kąpielisku. Brawura, skoki z klifów i nocny wandalizm na terenie dawnego kamieniołomu wciąż dochodzi do groźnych incydentów. Na basenach było w tym roku bezpiecznie, ale na całym terenie Zakrzówka doszło do 3 niebezpiecznych zdarzeń.
4: Bywałam kiedyś na basenach, to ogólnie było spokojnie. No chociaż bywały takie sytuacje, że ktoś na przykład skakiwał do wody, czy ktoś pił alkohol, no to myślę, że w takich sytuacjach kamery by się przydały, nie powiem.
5: Jest okej. Ale mówię, no kamer nikt nie za dużo, prawda, no bo różne są sytuacje.
6: Jeśli chodzi o spacerowanie dookoła, to teren moim zdaniem jest bardzo dobrze zabezpieczony i tutaj spokojnie można spacerować i jest bezpiecznie. No największym problemem są tak naprawdę skoki do wody, które są niekontrolowane, no i stwarzają zagrożenie zarówno dla osób skaczących, jak i osób pływających, bo osoba skacząca może niechcący też skoczyć na osobę, która pływa w wodzie. No jest część kąpieliska, która jest niestrzeżona, no ale to jest oznakowane, więc każdy na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko wejścia do wody. Jest część, która jest strzeżona, na której są ratownicy. No wiadomo, minusem są te ograniczenia nieszczęsne, bo 300 osób w sezonie letnim, no to jest za mało.
7: Marcin Jastrzębski, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Zacznę może od pochwały, także trochę się poprawiło na Zakrzówku. Faktycznie widać, te służby reagują, Straż Miejska, Policja. Gdzieś się podziała ochrona, bardzo rzadko się pokazuje. Dron też znikł, także to jest ciekawe. No jest warty temat poruszenia, skoki z dachu z budynku Centrum Sportów Wodnych. Jest na to rozwiązanie, niestety nie ma żadnej reakcji, poza takim oficjalnym zakazem skoków. Poza kąpieliskiem pływanie tylko na własną odpowiedzialność, no i niestety poziom siarkowodoru przenosi się już na duży akwen, więc z czasem będzie tak, że po prostu ten siarkowodor będzie zagrażał nie tylko życiu podwodnemu, ale i pływakom, może też i nurkom. Co warto by tu zmienić? Na pewno warto byłoby zmienić temat sprzątania Zakrzówka nie raz tylko w sezonie, a właściwie pod koniec tego sezonu, tylko 3 razy w roku, przed sezonem, w trakcie sezonu i po sezonie, no i przede wszystkim, żeby to miasto organizowało, nie jakaś grupa gdzieś tam z kimś skojarzona, także fajnie to można byłoby zrobić, organizator jako miasto, bezpłatne powietrze dla wszystkich nurków, nurków można zorganizować w ilości nawet 200, no i będzie to fajna akcja.
8: A dużo tych śmieci pod tą wodą znajdujecie tutaj?
7: Co roku jest coraz więcej, także no jest z tym problem i trzeba to zmienić.
9: Artur Sobesto, Stowarzyszenie Podwodny Zakrzówek. Prowadzimy tutaj badania, które skupiają się przede wszystkim na tym, żeby oszacować rozmiar strefy siarkowodoru, która wytworzyła się pod wodą z uwagi na to, że zainstalowano baseny, które są rozsadnikami glonów. Te glony są zrzucane na dno, zamieniają się w siarkowodór i zabijają całe życie biologiczne w tym akwenie i kiedyś docelowo zagrożą wszystkim, którzy z tego akwenu korzystają, więc po prostu chcemy uratować ten akwen dla wszystkich, nie tylko dla nurków, dla wszystkich.
8: A na co tutaj osoby korzystające z tego akwenu muszą najbardziej uważać?
9: Przede wszystkim na skoki dna i wystające z dna fragmenty drzew. Ludzie skaczący z różnych miejsc nie zdają sobie sprawy, że pod wodą stoi pionowy drewniany pal, na którego się można nabić, albo trafić na półkę skalną, która jest schowana i zamiast 30 metrów głębokości nagle metr dalej mamy 3 metry głębokości i to już może być za mało dla człowieka, który skacze z jakiejś tam wysokości i można sobie po prostu bardzo poważną krzywdę zrobić. Oczywiście są jeszcze tutaj klify, które powodują, że jak ktoś jest nieostrożny lub troszeczkę po spożyciu różnej substancji, może się zwyczajnie poślizgnąć, no i spać.
8: To powiedzmy o tym, do jakich incydentów, wypadków dochodzi na Zakrzówku.
10: Sławomir Harbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W tym roku na Zakrzówku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaobserwował 3 takie sytuacje. Niestety wszystkie były związane z tym, że ktoś celowo pominął zabezpieczenia i ogrodzenia, które były w tym miejscu i w 2 przypadkach przypadkach dochodziło do skoków. Na szczęście nic poważnego tym osobom się nie stało, zostały przekazane ratownikom i ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Natomiast w jednym przypadku doszło do śmiertelnego wypadku. Warto podkreślić, że na terenie samego strzeżonego kąpieliska takich sytuacji w tym sezonie nie zaobserwowaliśmy. Na terenie całego parku są różne sytuacje, gdzie reaguje straż miejska, policja, są to przykłady wandalizmu, niszczenia tabliczek, oznakowanie jest kradzione. Analizujemy możliwość rozszerzenia monitoringu. To jest akurat właśnie na etapie analiz, więc o jakichś konkretnych krokach będziemy informować w przyszłości, aby móc jeszcze lepiej wyłapywać różne incydenty, przykłady łamania regulaminu. Po każdym sezonie kąpieliskowym zbieramy wiedzę, spotykamy się ze służbami, ratownikami, rozmawiamy, jakie rzeczy jeszcze możemy poprawić.
2: Przypomnę, że w ubiegłych latach na terenie dawnego kamieniołomu zamontowano automatyczne defibrylatory oraz koła ratunkowe. Wielkie zmiany za gigantyczne pieniądze w Kraków Airport. Ruszyła rozbudowa portu, która pochłonie ponad 4 miliardy złotych. Kluczowym elementem planu jest budowa nowego skrzydła terminala. Lotnisko ma zwiększyć swoją przepustowość aż do 20 milionów pasażerów rocznie.
11: To, co dla nas bardzo ważne i to, co podkreślamy, to to, że lotnisko to nie beton, nie technologie, nie procedury, albo nie tylko, a przede wszystkim ludzie. Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. To jest też święto tych ludzi, którzy od lat tworzyli i teraz też tworzą Kraków Airport, dlatego zaprosiliśmy do podpisania aktu erekcyjnego w sposób taki może nieoczywisty. No kilkuset naszych pracowników, koleżanek i kolegów, którzy w ciągu ostatnich dni się podpisali pod listą. Dzisiaj tą listę osób, które dzisiaj są z nami, którzy tworzą krakowskie lotnisko, zamurowaliśmy. Mamy nadzieję, że prędko nie zostanie odkopana, bo to będzie oznaczało, że już nie ma tego terminalu, który właśnie za naszymi plecami powstaje, ale kiedyś w przyszłości będzie dowodem na to, że na lotnisku pracowali fantastyczni ludzie i robili fantastyczne rzeczy. Dzisiaj wielki dzień dla naszego lotniska, bo w sposób symboliczny rozpoczynamy nie tylko budowę terminalu, chociaż to najważniejszy obiekt, największy, jeżeli chodzi o ten plan inwestycyjny, ale całego planu inwestycyjnego. To ponad 4 miliardy złotych, ogromna suma pieniędzy, którą chcemy wydać po to, żeby i Kraków, i Małopolska, i nasze otoczenie miały to lotnisko, którego potrzebują, dlatego że chcemy też nie tylko podążać za ruchem lotniczym, ale mieć infrastrukturę, która ten ruch wyprzedzi i która też na kolejne lata zapewni zdolności do rozwoju portu. Przypomnę, że również rozpoczęliśmy proces przenoszenia biur właśnie po to, żeby na tym miejscu w przyszłości mógł stanąć kolejny terminal. Chcemy z długą perspektywie patrzeć na rozwój lotniska. Jesteśmy w części zachodniej lotniska, więc po zakończeniu tej rozbudowy nasza ta podstawowa przepustowość się zwiększy do 16 milionów pasażerów rocznie. Teraz przypomnę, mamy 8, czyli to dwukrotnie więcej, a po części wschodniej to kolejne 4 miliony, czyli łącznie 20. Ale jak podkreślam, już planujemy kolejny terminal, już przenosimy biura, już teraz chcemy zadbać o fundamenty rozwoju na kolejne lata.
12: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków Belice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Budowa, na której jesteśmy w tej chwili, to jest budowa terminalu T6. Będzie to część terminala zintegrowana z istniejącym obiektem. 45 tysięcy metrów kwadratowych, 11 gate'ów, 3 wieże przyrękawowe, 54 punkty kontroli paszportowej. Będzie to część terminalu pasażerskiego, która będzie dedykowana obsłudze pasażerów strefy non-Schengen. Pod spodem oczywiście system transportu bagażu właśnie dla pasażerów przylatujących ze strefy non-Schengen. Inwestycja zostanie zakończona w czerwcu 2029 roku. Wyzwanie jest ogromne. To, co Państwo w tej chwili widzicie, to są prace ziemne związane z fundamentowaniem, z posadowieniem tego obiektu. Proszę sobie wyobrazić, że ta część, która jest stanowi dzisiaj wykop, na niej znajdą się 1209 pali o długości około 12 metrów. Dodatkowo jeszcze w części, która będzie budowana w celu zintegrowania, czyli w tej części, która jeszcze nie jest, w której nie ma jeszcze wykopu, tam będzie jeszcze dodatkowo 200 pali, czyli w sumie około 1400 pali. Tak jak powiedziałem, zakończenie inwestycji to jest czerwiec 2029 roku. Po oddaniu tej inwestycji do użytku będziemy mogli obsłużyć 16 milionów pasażerów w komfortowych warunkach. Jeżeli będzie wtedy już ruch większy, no to te warunki będą zapewne troszkę inne, natomiast jest to wszystko, co na ten moment jesteśmy w stanie zrobić. W naszym przekonaniu dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najszybciej poprawić warunki obsługi pasażerów. Jeszcze do tej inwestycji, na której w tej chwili jesteśmy, będzie taką inwestycją komplementarną, niewielki zakres teoretycznie pracy, ale dzięki temu, że tutaj przeniesiemy strefę non-Schengen, będziemy mogli wydłużyć aktualną, dzisiejszą strefę kontroli bezpieczeństwa i powstaną dodatkowe 4 punkty kontroli bezpieczeństwa, co właśnie przełoży się na sprawną i szybszą obsługę.
2: A rozmawiał Olek Kamiński. 5 nowoczesnych ambulansów zesiliło flotę krakowskiego pogotowia ratunkowego. Nowe pojazdy warte ponad 2 miliony złotych zostały wyposażone w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesną zabudowę medyczną, która ułatwi pracę ratownikom.
13: Dzisiaj dostajecie nowe karetki do użytku i no jest to ważny krok dla ratowników. Jak wy to odbieracie?
14: Paweł Nesterak, ratownik medyczny. No bardzo dobrze, bo mimo naszej wiedzy, umiejętności i pomagania pacjentom, bez sprzętu to nie możemy w dobry sposób pomóc pacjentowi. No mając nową karetkę, nowy sprzęt, no to pomaga nie tylko ratownikom medycznym pracującym w zespole ratownictwa, ale też pacjentom.
13: Czy te karetki różnią się czymś od tych starszych?
14: Znaczy, jakość tego sprzętu jest lepsza. No, oprócz tego, że ten kolor, który ma być już żółty, zmienia się z białych karetek na żółty. Te, które oddajemy, to są 5-6-letnie samochody. No, są wysłużone. No, ta nowa karetka jest na pewno lepsza. No, nowa to dobra.
15: Małgorzata Popławska, dyrektor krakowskiego pogotowia ratunkowego. W krakowskim pogotowiu ratunkowym staramy się corocznie około 5 karetek wymieniać z naszego całego systemu ratownictwa medycznego, który funkcjonuje. Mamy na to albo środki własne, albo pozyskujemy z różnych dotacji. Udało nam się w tym roku kupić 5 karetek, więc wszyscy je teraz tutaj widzą i cieszą się. To są oczywiście z postępowań przetargowych. Piękne, nowe, żółte, spełniające wszystkie wymogi ustawowe. Te karetki zostały przeznaczone, bo my też mamy jakby kwalifikacje karetek, z jakiego są rocznika, jaki mają przebieg, jaki jest ich stan techniczny. I w zależności od tego kierownictwo działu eksploatacji naszych pojazdów podejmuje decyzje, które w pierwszej kolejności powinny być wymienione. Te karetki, które tutaj widzimy, są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego w Nowej Wsi Szlacheckiej, to jest gmina Czernichów, do Węgrzcy, trasa na Warszawę, gmina Zielonki i do miasta Wieliczka. Natomiast dwie wymieniamy tutaj, gdzie jesteśmy, czyli na ulicy Świętego Łazarza, jedną z kilku i jedną karetkę w rynku Podgórskim.
16: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Dzisiaj przekazujemy krakowskiemu pogotowiu ratunkowemu nowoczesne karetki, ale przekazujemy w ręce profesjonalistów, czyli zespołu ratownictwa medycznego, ratownikom, lekarzom, sprzęt, który będzie służył i poprawiał bezpieczeństwo na terenie województwa małopolskiego, szczególnie biorąc pod uwagę okolice stolicy naszego regionu, czyli Kraków. Karetki trafią na teren miasta Krakowa, trafią do gminy Czernichów, do gminy Wieliczka, ale też na teren gminy Zielonki. Wszystko po to, aby ten poziom bezpieczeństwa był jeszcze wyższy i podkreślamy jedną rzecz. Samorząd województwa małopolskiego na inwestycje związane z ochroną zdrowia w szpitale zainwestuje blisko 700 milionów złotych, ale też bardzo ważnym elementem jest to, aby pomoc, która jest udzielana potrzebującym, docierała szybko, docierała skutecznie. Stąd krakowskie pogotowie ratunkowe bardzo mocno inwestuje w nowoczesny tabor, tak aby te karetki, które są w systemie, nie były starsze niż 5 lat. Natomiast te 5 karetek będzie znacznie poprawiać bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, natomiast te narzędzia, które są dane ratownikom, dają wyższy poziom profesjonalizmu. Przede wszystkim podkreślamy, że nasi ratownicy, wszyscy pracownicy krakowskiego pogotowia ratunkowego cyklicznie pozyskują dodatkową wiedzę, uczestniczą w różnego rodzaju ćwiczeniach, ale też współpracują z wszystkimi służbami na terenie województwa małopolskiego i to jest dla nas kluczowe, aby ta współpraca pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Wojskiem, czy też chociażby GOPR-em, TOPR-em, WOPR-em była na bardzo wysokim poziomie i tutaj w Małopolsce współpraca pomiędzy tymi służbami jest wzorowa, za co bardzo dziękuję wszystkim ratownikom, którzy na co dzień dbają o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Małopolan.
2: Na modernizację małopolskiej ochrony zdrowia ma zostać przeznaczone 700 milionów złotych. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej osób rekrutowało się na prawo, pielęgniarstwo i psychologię. Władze Uniwersytetu zapowiadają rozbudowę kampusu medycznego oraz dofinansowania do posiłków dla studentów.
17: Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na dzień dzisiejszy w 8 obiektach w Uniwersytecie, w stołówkach, które już mamy, dla studentów będą dostępne posiłki abonamentowe. W kilku wersjach, wege, nie wege, pełna wersja tylko z drugim daniem, w kwocie pełny obiad 18 zł i obiad drugie danie plus napój 14 zł z dużą dopłatą uniwersytetu, którą będziemy zwracać studentowi w kolejnym miesiącu. Student zapłaci u naszego operatora wartość posiłku i później na podstawie rejestru z aplikacji, którą się posługuje, zwrócimy pieniądze w następnym miesiącu. To jest jedyne możliwe rozwiązanie pod względem formalnym. Każde inne jest niedopuszczone przepisami prawa dzisiaj, ale to, co chcę podkreślić, to przy tej dużej grupie studentów, którą my mamy, no będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki. Jest jeszcze kłopot w pierwszym kampusie, bo tu nie mamy stołówki i chcemy zaadaptować konwiwium, czyli taki bar, który kiedyś funkcjonował w Kolegium Nowym, na potrzeby studentów tych wydziałów, które są tutaj.
18: I o ile mniej studenci zapłacą za taki posiłek?
17: Przykład. Ta pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
18: Do rejestracji tych obiadów będzie służyła specjalna aplikacja Lunchuj, to jej nazwa. Jak ona będzie działała?
17: Ona działa tak, że po przyjściu do operatora generuje się kod. Ten kod sczytuje przedstawiciel operatora. Student pokrywa koszt. Wtedy operator zatwierdza, że ten obiad jest wydany. A my mamy zarejestrowaną liczbę posiłków, które student wykupił, i wersję. Czy wersję pełną, czy wersję podstawową. Na tej podstawie w kolejnym miesiącu student otrzyma zwrot części kosztów posiłków.
18: To rekordowa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim. No to jak to liczbowo się przedstawia?
8: Tak, rzeczywiście ta rekrutacja jest rekordowa. No, spodziewaliśmy się tego w związku z tym, że półtorej rocznika maturzystów jakby opuściło mury szkół średnich w tym roku. Kamil Gajeński, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i widać to oczywiście w liczbach naszych rekrutacyjnych. Rekordowa liczba ponad 34 tysięcy osób, którzy dokonali prawie 60 tysięcy zgłoszeń w tegorocznej rekrutacji. To są liczby, których dawno nie widzieliśmy.
18: Czyli finalnie ile nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim?
8: W tym momencie mówimy już o liczbie ponad 16 tysięcy.
18: Wymieńmy sobie te takie najbardziej popularne kierunki, które cieszyły się największym zainteresowaniem.
8: To tutaj, jeżeli chodzi o liczbę kandydatów, niezmiennie prawo jest na pierwszym miejscu. W tym roku prawie 2600 zgłoszeń. To pielęgniarstwo, to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia na Wydziale Filozoficznym, ponad 2000 zgłoszeń. Kierunek lekarski, prawie zgłoszeń 1800. I psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prawie 1700 zgłoszeń. To jest ta pierwsza piątka.
18: A jeszcze mamy takie zestawienie pod względem kandydatów na jedno miejsce, gdzie najtrudniej było się dostać.
8: Tak, to tutaj tę stawkę otwiera kierunek lekarsko-dentystyczny. Tam było w tym roku ponad 19 osób na jedno miejsce. Druga lokata to elektroradiologia, prawie 17 osób. Psychologia na Wydziale Filozoficznym, prawie 15 osób. I tutaj na czwartym miejscu pewna nowość. Kierunek nowo utworzony w 2026 roku, czyli lingwistyka i technologie językowe. To jest bardzo dobry debiut. Prawie 13,5 osoby na jedno miejsce. No i piąta lokata to analityka medyczna, również blisko tej wartości 13,5 osoby na miejsce.
18: Mamy też zmiany w orszaku.
17: Mamy zmiany orszaku. Ja przypomnę, że 2 lata temu ten orszak został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To był powód do satysfakcji. Ceremoniał w tym roku zostanie uzupełniony o przedstawicieli jednostek poza- i międzywydziałowych. Kolor, to zdradzę już dzisiaj, jest oliwkowy i nie pomyli się z żadnym innym kolorem w orszaku uniwersyteckim.
18: A jeśli chodzi o infrastrukturę, co budujecie?
17: Zakończyliśmy pierwszy ważny etap remontu Centrum Kultury Studenckiej Rotunda. Kontynuacja jest w trakcie. Mamy rozpisany przetarg. Wykonawcy byli realizować obowiązkowe oględziny i zakładamy, że gdzieś w ciągu miesiąca rozstrzygniemy ten przetarg, więc od nowego roku wykonawca, który zostanie wyłoniony, będzie mógł dokończyć ten obiekt. Ważną rzeczą dla nas jest kontynuacja budowy akademików na trzecim kampusie.
2: A z władzami i przedstawicielami uczelni rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona pod okiem instruktora i wyścigi tych nowoczesnych maszyn. To czeka na uczestników pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Na miejscu mają być też wojskowe laboratorium druku 3D, symulatory samolotu, szybowca oraz śmigłowca, a także strefa wirtualnej rzeczywistości.
19: Pierwsze wyjątkowe, niesamowite spotkanie z nową technologią. Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Drony w ogóle są urządzeniami, aparatami latającymi, które ostatnio są bardzo popularne. Wszędzie o nich słyszymy i to w tym takim, można powiedzieć, negatywnym znaczeniu, ale i też pozytywnym. Tutaj będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym, czyli ratownictwo szeroko pojęte, plus do tego zastosowanie. używanie chociażby przez Straż Pożarną tych dronów do celów militarnych, czyli to, co wojsko ma na wyposażeniu. Będzie można zobaczyć całą plejadę wszystkich dronów wykorzystywanych przez polskie wojsko, ale i też systemy antydronowe, czyli te, które pomagają nam zwalczać, czy będą nam pomagały zwalczać drony, czy ataki z wykorzystaniem dronów. A więc będą i śmigłowce, no niezwykłe śmigłowce nowe, Apache i AW-149, które przylecą do nas i będzie można je podziwiać przez cały dzień. Na wystawie będziemy mieli takiego drona wyjątkowego, znanego z wojny na Ukrainie, czyli Bayraktara. Będziemy mogli zobaczyć taką amunicję krążącą, czyli Warmate, które są wykorzystywane w czasie działań wojennych. I będzie można osobiście samemu też spróbować polatać takim dronem, czyli będzie można spróbować rozpocząć szkolenie dronowe. Zobaczyć też te drony od strony sportowej, czyli prezentacje w locie małych dronów, wyścigów z wykorzystaniem gogli, które przekazują obraz z drona. Więc od samego oglądania na stoiskach, gdzie będzie prezentowany sprzęt, poprzez aktywne uczestnictwo w pilotażu, w nauce.
8: Będą również debaty poświęcone bezpieczeństwu.
19: Będą debaty, dyskusje panelowe, które mają przybliżyć tematykę dronową, czyli wykorzystanie tych dronów w różnych obszarach, od ratownictwa górskiego, ratownictwo medyczne, poprzez zastosowanie do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, te, które pojawiają się przy okazji klęsk żywiołowych, i też dyskusja, która w jakiś sposób ma przedstawiać pewne zagrożenia z rozwoju tej techniki dronowej, no bo każda technologia może być wykorzystywana w sposób dobry lub w sposób zły. To już zależy tylko od ludzi, w jaki sposób z tego korzystamy.
8: Czy jest to wydarzenie dla wszystkich? Mówimy o sprzętach, o technologii dronowej. Czy dzieci też mogą przyjść, rodziny?
19: Jak najbardziej. To jest wydarzenie dedykowane dla wszystkich.
2: Start wydarzenia w sobotę o 10:00. Wstęp bezpłatny, a patronuje SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje? Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Czekają na Ciebie warsztaty dotyczące zmiany zawodowej i kompetencji przyszłości, konsultacje CV oraz profesjonalne wsparcie ekspertów rynku pracy. Poznaj nowe perspektywy, odkryj swoje możliwości i świadomie zaplanuj kolejny krok zawodowy. 7 października, Tauron Arena Kraków w godzinach od 9 do 14. Wstęp bezpłatny. Szczegóły na www.targiaktywności.com.pl. Zaprasza prezydent miasta Krakowa oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
4: I po reklamie.

0: SK Kraków. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. No, o tej porze już na pewno, ale żeby nie było. Wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co by na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Na start? No, myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szare świat, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz, czyli 13 minut po 23, sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Esce jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A już niedługo północ i premiery. I've been going back to yours. I've been fighting

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum Westy, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. No, a w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin van Buuren się tutaj zaprezentował fajnie. Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity. Zaczynają się w SC, tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północ, to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rosé wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: Promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć, a zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejny? Co by na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak przypuszczać, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

0: To Imagine Dragons i ich Thunder, ale co by na to, żeby teraz zmienić klimat? I to mocno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zagrałem wam już premiery, ale tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w Esce. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanjo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w Esce.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

To Blow i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się westy, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grommy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hanjo i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwszy. A do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać na Messengerze. Można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek. Sexy Magic, tak się to nazywa, nagrali go Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś, jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie gorącej dwudziestki, potem też Esca Live Remix, będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia, pa pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: RSK Kraków.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna, ja chcę mieć

0: SK Kraków.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,